E poyo poyo yo, kana chielo rangati kostieko. E poyo poyo yo, kana chi samanti kostieko.